0: Agradecemos a sua, para nós, muito honrosa sintonia e convidamos para nos ouvir no próximo domingo, desejando uma boa e feliz semana.
1: Dziękujemy za wysłuchanie nas. Życzymy wszelkiego pochodzenia w następnym tygodniu. Zapraszamy do anteny Radio Prata w następną niedzielę. Do usłyszenia!